0: Jest godzina 2:30.
1: Radio 7.
2: Tego się słucha, słucha, słucha, słucha. Radio 7.
3: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6 zł 98 groszy. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na korty wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
1: Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Dzień dobry Państwu, audycja Gość Radia 7. Adam Ejnik i przy moim mikrofonie wielcy podróżnicy z Żuromina, którzy przejechali 1600 kilometrów w ramach akcji Rowerem po uśmiech dziecka. Ze mną są Mariusz Gulczyński, Zbigniew Sokołowski i najmłodszy Łukasz Józefowicz. Dzień dobry panom.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Przyjechaliście, jak było?
9: Świetnie.
6: Nie żałujecie?
7: Ciężko.
9: Nie żałujemy, na pewno nie żałujemy. Choć były i momenty takie oporne, kurde, na pewno do jazdy i męczące, nie?
7: Tak, były momenty zwątpienia, ale nie daliśmy się.
8: Ale z jazdy były szybkie, panowie.
9: Tak.
6: Co bardziej bolało, nogi, plecy, czy może siedzenie?
9: Nogi. Co obawiałem się o siedzenie, ale jednak nogi. No u mnie bynajmniej, nie?
8: No mnie bardziej tyłek bolał, już tak pod koniec dnia zawsze, już tak jak małe dziecko się wierciłem.
7: A mnie wszystko.
6: 1600 kilometrów, mieliśmy relacje na co dzień, praktycznie co 100 parę kilometrów dawaliście sygnał, jesteśmy, żyjemy. Co takiego najtrudniejszego was spotkało podczas tej niesamowitej podróży do Wenecji?
9: Najtrudniejsze chyba, tak jak dla mnie, były podjazdy te w Alpach, bo jednak nogi dostały w kość, no i wtedy walka z psychiką i z mięśniami. No. niestety.
7: Mariusz. U mnie w ogóle początek to był straszny, ponieważ ja miałem problem w ogóle, żeby przez 3 dni zasnąć, tak? Ja przez 3 dni nie zmrużyłem nawet oka. Także 72 godziny nawet ponad nie zmrużyłem oka. Potem doszła mi kontuzja nogi, kolana, która wcześniej mnie wyeliminowała z maratonu i ona się mi odnowiła, więc też gdzieś tam ten stres mi się coraz bardziej kumulował. Do tego doszły właśnie te ciężkie trasy, podjazdy, więc gdzieś też tam ta głowa mi zaczęła, te myśli zaczęły mi krążyć w głowie, czy ja w ogóle dam radę, nie? Więc też miałem taki problem, więc podjazdy jak najbardziej, ale tutaj u mnie była walka z głową. Największa.
8: Dla mnie były najgorsze podjazdy właśnie w Alpach, ale też upał zrobił swoje tak naprawdę, bo nawet jak już mam przedramiona opalone, to jak się jechało już nawet prostym odcinkiem w Alpach, to już tak te słońce naparzało mi w przedramiona, że normalnie już te ręce to mnie parzyły, nie? Od słońca.
7: Tak, miało być 5 stopni, tak mówili, a było o 20 więcej, 25, więc w cieniu, tak? I to jeszcze w górach, więc no gorąco, bo strasznie.
6: Czyli ten dzień Alpy był najtrudniejszy?
7: Dzień Alp był najtrudniejszy i nawet ostatni dzień Alp, gdzie myśleliśmy, że już będziemy mieli fajnie z górki, ale trasa nas tak przeczołgała, bo mieliśmy przedostatni dzień ponad 6 godzin pod górkę taką, że naprawdę można było ręko dotknąć ulicy. Tak, przejechaliśmy wtedy 15 km przez 6 godzin i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko.
6: A powiedzcie naszym słuchaczom, żeby uzmysłowić, jakie to góry, jakie to są góry. Łazy to nie, co?
7: No nie, no, razy 100. Najwyższy punkt, jakim byliśmy, to było 3,5 tysiąca metra. Nawet były takie sytuacje, że jak jechaliśmy przez pewne miasta, to ludzie nam dosłownie bili brawa, że po prostu podjechaliśmy tam rowerami, bo nie było tam żadnego roweru.
8: No, prawie pionowo, powiem panowie.
9: Nie było więcej wariatów.
6: Aha, a mówiłeś już, Mariusz, że miałeś takie trudne dni, a wy, że mówiliście sobie, no nie, ja już chyba nie dokończę.
9: Jednym z trudniejszych etapów były chyba ostatnie 40 kilometrów. Chłopaki pytali co chwilę, ile jeszcze? No niestety, 2 kilometry ubyło, 4 ubyło. No kurde, z 24 na godzinę z połowie dnia zeszliśmy tylko do 20, bo słabliśmy chyba z minuty na minutę, nie?
7: Ogólnie były takie naprawdę dni. Pierwszy dzień był taki, że nam dał popalić wiatr, tak? Cały dzień jechaliśmy pod wiatr. Potem wieczorem Łukasz sobie rozwalił rękę i to dosyć mocno. I to jeszcze
6: Trytytką,
7: dokładnie walka. Więc to wszystko zaczynało się nie tak, jak powinno być, tak? Ja mówię, nie mogłem spać, potem miałem problem z kolanem i tak z każdym dniem coś narastało, ale strasznie pomagały nam te live'y. To, że byliśmy z ludźmi, to, że widzieliśmy ich interakcje, to jak nam kibicowali, pisali do nas, to nas po prostu naprawdę podnosiło na duchu i powodowało to, że po prostu gdzieś tam ten ból znikał, a liczyła się tylko trasa, tak? I to, po co jedziemy, tak? Czyli po uśmiech do Wenecji dla dzieci.
8: Ale również też się fajnie właśnie prowadziło transmisję. Na przykład jak ja prowadziłem, czy Mariusz właśnie, czy Zbyszek, to każdy tak miał taką chwilę jakby spokoju z ludźmi i też by śmiesznie było, jak ktoś prowadził tego live'a i taka była też odskocz od tego wszystkiego, nie? Takie się trochę człowiek wyłączał, nie?
7: Tak, nie czuł w ogóle trasy. W ogóle był w całkowicie innym miejscu, nie? Głową.
6: Wenecja kojarzy się z gondolami. Nie korciło was, żeby ostatni etap zrobić na rowerku wodnym?
9: Nie było rowerów wodnych.
7: Ale była powódź. To cały dzień po prostu, tak, 2 dni. Przez ostatni dzień nie dość, że mieliśmy 6 godzin pod górkę, to potem mieliśmy resztę dnia w deszczu, a na drugi dzień od razu, od rana samego, cały dzień lało. Także nawet nam się popsuł właśnie sprzęt elektroniczny tutaj Łukasza. Nie mogliśmy.
6: Pamiętam. Szczęście było, jak zobaczyliście Wenecję?
8: Nie. Właśnie nie było w ogóle szczęścia. Ja miałem tak uczucie, że byłem już taki trochę załamany, smutny. Mówię do Mariusza, mówię, Mariusz, ja to w ogóle się nie cieszę, nie? Ale na następny dzień, moje uczucie, jak wstałem, to już byłem taki szczęśliwy. Także też byłem już mega zmęczony tak naprawdę, jak tam dojechaliśmy.
6: A po drodze, jak ludzie reagowali? Rzeczywiście ktoś wiedział o tej akcji? Pytali was, że jedziecie dla dzieci z placówki Mario i Olek?
7: Każdemu, z kim rozmawialiśmy, gdzie nocowaliśmy, gdzie jedliśmy, wszystkim mówiliśmy o tej akcji, pokazywaliśmy nas fanpage, żeby nas śledzili i faktycznie potem widzieliśmy, że lajkowali nam, więc każdemu praktycznie, czy to w Polsce, czy to w Czechach, czy to za granicą, w każdym jednym państwie mówiliśmy o tej akcji.
6: Każda wyprawa ma swoje legendy, jakieś śmieszne historie, absurdalne historie, niezwykłe historie. Podajcie po jakiejś jednej. Co tam wam się przytrafiło? No trytytka już wiemy, kolano już wiemy.
8: Dobra.
7: No mi się tutaj na pewno ciśnie na usta. Gościnność, jak przekroczyliśmy granicę austriacko-włoską i poszliśmy poszliśmy do baru właśnie na kawę, no i tutaj nas pani Austriaczka, bo to pomimo, że to była włoska granica, po włoskiej stronie, ale to była pani Austriaczka, tak nas fajnie ugościła, że nie dość, że nam nie pozwoliła ładować właśnie sprzętu, kontrolowała nas, to jeszcze nas potem na koniec przegoniła w ogóle z zadaszenia, żebyśmy po prostu poszli sobie, więc to tak.
9: Gdzie przedstawiła rachunek 900 euro za prąd?
7: Ogólnie wszyscy ludzie naprawdę byli mega, mega życzliwi, więc to mi się na razie tak przypomina, jeżeli
8: a
7: chodzi
8: o... A u mnie taka śmieszna sytuacja jest w Czechach, pod domem tak zwanej Sabinki, co Zbyszek zaczął serwisować rower i wyjął swoją makitę z udarem i prr na środku wioski napasza to makito, rozkręca sobie rower.
7: Tak, i potem cały czas to wspomnialiśmy i się śmieliśmy. No w ogóle cały czas mieliśmy taką... No żartowaliśmy sobie, każdy z każdego, mieliśmy mega dystans do siebie i też się ludzie pytali, czy się kłóciliśmy. No właśnie nie, bo każdy miał swoją rolę, każdy szanował drugą osobę za tą rolę, jaką pełnił i mimo wszystko mieliśmy do siebie dystans i dzięki temu właśnie też mieliśmy uśmiech cały czas na tej twarzy i ona tam gdzieś też nam wynagradzała to zmęczenie.
9: Wyprawa była częścią zabawy takiej, nie?
2: A jak wyglądały poranki po takim zmęczeniu? Kładliście się spać i rano był wojskowy rygor, czy raczej walka z budzikiem i próba jakiejś drzemki jeszcze malutkiej?
8: U mnie to wyglądało tak, że no poranki miałem bardzo ciężkie, no bo jak sobie zawsze ustawiłem budzik na piąto, to i tak zawsze finalnie wstawałem 5:30, 5:40. Nawet dwa razy chyba się zdarzyło zaspać, nie? Ale to właśnie najgorsze, ja miałem poranki z tym, że miałem nogi jak z betonu. Takie i wszystko takie bolało te nogi, ciężkie. Jeszcze rano sprzęt na przykład spinałem, jak transmisję prowadził Mariusz albo Zbyszek, to z mojego rowera. Wszystko mi się schodziło, spięcie sprzętu, przełożenie, wszystko też się mi no właśnie zajmowało z pół godziny dobre. To takie miałem bardzo ciężkie te poranki, no jak tak, umie.
7: Ja ogarniałem właśnie social media wieczorami, ale też i rankami dokończałem. Zbyszek tutaj właśnie ogarniał rowery, a Łukasz właśnie miał na głowie ten cały sprzęt, więc te poranki były bardzo chaotyczne, plus no i coś trzeba było zjeść, tak? Więc dokładnie, więc się też mieliśmy, każdy robił jajecznicę rano, nie? Na zmianę.
2: No to każdy miał swoją rolę, tak? Tak jak nie zmieniło się to. A jestem ciekawy, czy jakieś takie niefortunne przygody się wydarzyły. Mówiliście o tym deszczu, o tej pogodzie. Zabłądziliście gdzieś na trasie może?
8: Tak, tak.
9: Zabłądziliśmy, bo przez przypadek zamiast nastawić linc austriacki, nastawiłem ja osobiście. Linca, nie wiem dlaczego tak się stało, linc niemiecki. Jedziemy po 5 kilometrach, żeśmy się zorientowali, że nie w tą stronę w ogóle.
7: I jeszcze oczywiście 5 kilometrów pod górkę.
8: Z samego rana.
2: No to nie.
7: Dodatkowo też nas oczywiście nawigacja wprowadziła w las, dosłownie w las, że jechaliśmy po gałęziach, więc...
2: Ta wyprawa miała bardzo ważny cel. Czy udało się ten cel zrealizować? Jechaliście po uśmiech dzieci, czy przyjechaliście przywożąc ten uśmiech dla tych dzieci z placówki Mario i Olek z Litzbarka?
7: Tak, przywieźliśmy i to jeszcze z nawiązką nawet, tak? Udało nam się zebrać ponad 66 tysięcy złotych, tak? Mamy na aktualnie na zrzutce, zrzutka cały czas trwa, więc udało nam się ten plan zrealizować. Jeszcze trwa przez 19 dni.
2: No to co, zachęcimy, prawda, żeby wpłacać na tę... Wy zrobiliście swoją robotę, niech jeszcze inni coś dołożą.
7: Dokładnie, słuchajcie, limitu górnego nie ma, tak? Dolny było to 50 tysięcy, górnego natomiast nie ma, wiadomo, ile by nie było, to zawsze jest za mało. Tych środków nam potrzeba.
8: Jeszcze chciałbym przypomnieć, że na 100 tysięcy złotych będzie na zrzutka.pl, robimy sobie w trójkę tatuaże, na żywo, będzie transmisja i tatuujemy sobie logo rowerem po uśmiech dzieci.
2: A ja chciałbym przypomnieć o wyzwaniu, które dyrektor rzucił, prawda?
9: Tak.
2: Przypomnijmy, żeby on nie myślał, że tu mu przebaczymy.
8: Dyrektor rzucił w komentarzu sobie wyzwanie, moim zdaniem duże wyzwanie jak dla siebie, bo napisał, że jak będzie 50 tysięcy na zrzutka.pl, to schudnie 20 kg, także powodzenia, Mariusz.
2: Będziemy tego pilnować. Po takim wyczynie mówi się czasami nigdy więcej, ale chyba w was jest ciągle jakaś energia i chęć przenoszenia gór.
7: Znaczy, widzimy, że ta akcja naprawdę w ogóle tak scaliła społeczeństwo tutaj z naszego regionu i bo naprawdę mieliśmy bardzo fajny odzew od ludzi, właśnie miałem takie informacje, że słuchaj, pół powiatu z wami było i no i tak właśnie mamy takie poczucie, że chyba jednak takie akcje są potrzebne, jest ich bardzo mało. I takie akcje właśnie, żeby tutaj wspierać osoby potrzebujące, no są potrzebne, tak? I osoby, które to będą inicjować, więc nie mówimy nie.
2: Warto pomagać? Inni też powinni pomagać? Jak myślicie?
7: Zdecydowanie. Ja tutaj nawet nie mam cienia wątpliwości.
9: Tak, jak najwięcej takich akcji.
8: Dokładnie, bo też dobro wraca, pamiętajcie.
7: Dlatego chcieliśmy też naszym przykładem pokazać, tak, że tak naprawdę grupa trzech, no w sumie nieznanych sobie osób podjęła też nieznaną dla siebie tej przygodę i to dosyć taką wymagającą, tak, ale poradziliśmy sobie, bo widzieliśmy właśnie w jakim celu my jedziemy, tak, i ten cel nas też bardzo mocno dopingował.
6: Już jestem ciekawy, gdzie pojadą następnym razem. Byli z nami Łukasz Józefowicz, Zbigniew Sokołowski i Mariusz Gulczyński, którzy przyjechali z Wenecji z uśmiechem dla dzieci.
7: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy.
6: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień maja. W 1986 roku Szymon Stółkowski został wyświęcony na prezbitera w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Od 2022 roku biskup diecezji płockiej.
3: Czy Pan Bóg mnie nie zaprasza do tego, żebym był tragarzem?
2: W 2004 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz Łukasz Nowotczyński strzelił swojego pierwszego gola w Ekstraklasie.
4: Bardzo się cieszę. Dostałem szansę tutaj od trenera zaprezentowania się.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Jeszcze nie wieczór z Janem Nowickim w roli głównej. Charakteryzacją zajmował się urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Co dziecko robi?
6: Dziecko ma na imię Gosia.
5: Gosia.
2: W 2011 roku urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska Doda wyruszyła w ogólnopolską trasę koncertową The Seven Temptations Tour. Występy odbyły się również poza granicami Polski, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.
7: Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę z Wami gościć w tej cudownej arenie.
2: W 2016 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Połtusku Arkadiusz Malarz.
8: Walczyłem do końca i cieszę się, że się udało i że wracam do gry.
2: Urodzili się. W 1921 roku Tadeusz Kamecki, pseudonim Gucio, mieszkaniec Przasnysza, żołnierz Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, zamordowany w masowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1931 roku Zbigniew Końca, członek antykomunistycznej grupy zbrojnej działającej na terenie powiatu działdowskiego, rozpracowanej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie za dokonanie zamachów na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa i ORMO oraz nielegalne posiadanie broni, wysokość kary oraz dalsze losy nieznane. W 1986 roku Patryk Klofik, piłkarz występujący na pozycji środkowego lub bocznego pomocnika, grał m.in. w Drwęcy, Nowym Mieście Lubawskim.
9: Wszem trenerowi pokazuje, myślę, że jestem jeszcze daleki od mojej optymalnej formy, także na pewno będę się starał.
2: Zmarli w 1966 roku Feliks Zalewski, urodzony w Mławie inżynier górnictwa, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prekursor zabezpieczania podziemi miast polskich i wytyczania podziemnych tras turystycznych. W 2022 roku Ignacy Gogolewski, urodzony w Ciechanowie aktor teatralny i filmowy, reżyser oraz scenarzysta, był określany mianem jednego z ostatnich mistrzów starej szkoły aktorskiej, polegającej na szacunku dla słowa, dbałości o frazę muzyczną tekstu oraz właściwym operowaniu głosem. W 2009 roku został wyróżniony tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Mówił wówczas o ubożeniu naszego ojczystego języka.
10: Szczególnie to dotyczy młodzieży, która ma do tego prawo. Ma swój tak zwany slang, siema, jakieś jeszcze inne, jeszcze nie opanowałem.
11: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma trwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
2: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przy mrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, noc muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
2: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzał się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
6: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo Związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
7: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na
0: Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
6: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
0: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
6: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 13 stopni maksymalnie w Wielkopolsce, 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu, 21 na Podkarpaciu. Dużo chmur, możliwe przejaśnienia, ale będzie też padał deszcz i możliwe burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Josera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Parafia świętuje jubileusz ćwierć wieku wspólnoty w Mławie. Kobieca energia nad jeziorem, festiwal i potańcówka w Lidzbarku. Rodzinny rajd wraca, ruszyły zapisy dla rowerzystów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Parafia pod wezwaniem świętej rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale Benemerenti diecezji płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Szprengiela, solisty Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowany przez cały rok. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze organizuje Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się jutro. W programie znalazły się spektakle, spacery historyczne, warsztaty i zwiedzanie muzeum. Jednym z głównych punktów wieczoru będzie spektakl Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Plany są takie, żeby spektakl odbył się w plenerze, mówi dyrektor muzeum Monika Salamon-Miłoboszewska.
3: Państwo od lat czekają na teatry w plenerze. Zapoczątkowaliśmy tą tradycję przed laty i bardzo gorąco entuzjastycznie Państwo przyjęli. Najbardziej kochają Państwo te wydarzenia, które dzieją się w plenerze, w otoczeniu wtedy kwitnącego bzu. Realizując usilne Państwa prośby, spróbujemy zorganizować to wydarzenie przed oficyną, a jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą, przeniesiemy je do oranżerii.
2: Tego dnia odbędą się m.in. spacery po parku i kryptach, wizyta w pracowni konserwatorskiej oraz muzealnej stajni, a także warsztaty plastyczne dla dzieci. Wieczorem zaplanowano również prelekcję o Mazowszu przed włączeniem do Królestwa Polskiego oraz pokaz filmu Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. Atrakcje będą bardzo zróżnicowane, zapewnia Monika Salamon-Miłoboszewska.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie, no i tradycyjnie oczywiście od 18 do 22 bezpłatne zwiedzanie wszystkich naszych obiektów.
2: Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Dodatkowo z Ciechanowa do Opinogóry Górnej kursować będą specjalne autobusy. Odjazdy zaplanowano o godzinie 16:20 i 18:00, a powroty o 21:00 i 22:10. Fitness, joga i wieczorna zabawa pod gwiazdami. W Lidzbarku odbędzie się wydarzenie Siła jest kobietą. Organizatorzy przygotowali strefę ruchu z fitnessem i zumbą oraz część relaksacyjną z jogą i stretchingiem. Będą też konsultacje kosmetyczne i koktajl bar. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Powstanie specjalna strefa malucha oraz dmuchańce. Wieczorem zaplanowano potańcówkę z DJ-em. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również akcja charytatywna na rzecz Fundacji DKMS oraz przytuliska psia przystań w Lidzbarku. Impreza odbędzie się jutro w Parku Sportowo-Rekreacyjnym nad Jeziorem Lidzbarskim. Początek o godzinie 16:00, potańcówka ruszy o godzinie 20:00. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca, w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Pryjomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSiR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie

0: Teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zaskakujące ruchy USA. Odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera
3: o odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
2: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją. Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. O czym więcej Tomasz Fęskę.
4: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
4: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
2: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Na kto sprawy wpłynęły też do prokuratury, sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
2: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
3: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
2: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 w meczu, który zakończył się grubo po północy i trwał sporo ponad 2 godziny. Ukrainkę w sobotę czeka finał przeciwko Coco Gauff, a Świątek może zacząć przygotowania do zaczynającego się w przyszłą niedzielę Rolanda Garrosa. Piłkarze Realu Madryt wygrali z Oviedo 2-0 w 36. kolejce hiszpańskiej La Liga. Bramki zdobyli Gonzalo Garcia oraz Jude Bellingham, a do kadry wrócił po dwóch meczach przerwy spowodowanej urazem Kylian Mbappé, który zanotował asystę przy golu Anglika. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze, interweniowały służby porządkowe, które zabrały z trybun transparent wymierzony w prezesa Florentino Pereza. Real skończy sezon bez żadnego trofeum. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza Chevalier'a zastąpił Robin Rize, mówi trener trójkolorowych. Sytuacja Lucasa Chevalier'a była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni wyzdrowieje podczas treningów w swoim klubie, czyli Paris Saint-Germain. A w składzie reprezentacji Francji znalazły się wszystkie największe gwiazdy trójkolorowych, w tym Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembele. Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca, ponadto zagra w grupie z Irakiem oraz z Norwegią. W dwóch ostatnich mundialach w Rosji i Katarze trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski oraz dotarli do finału. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie wspomnianego meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Od 13 do 21 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu, najchłodniej w Wielkopolsce. Dużo chmur, przejaśnienia, ale i też deszcz, a w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód możliwe burze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młyn odzyskał blask. Nowe miejsce na mapie Ciechanowa. Gwary wracają do łask. Spotkanie w Płośnicy. Podbić serce Łodzi. Mławianka z trudnym zadaniem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
3: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny, zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która staje się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
2: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
3: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
2: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna. Powstały alejki, strefa rekreacyjna i dojście nad rzekę Łydynię. Przy obiekcie przygotowano też plac zabaw i miejsca wypoczynku. Koszt całego projektu to prawie 25 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich oraz samorządu województwa mazowieckiego. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dłużnik-Romańska.
4: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku. Sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
2: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
4: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem stawałam na próżno, bo już to słowo było.
2: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkania autorskie odbędą się dziś w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Początek o godzinie 16:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. W Bieżuniu odbędzie się uroczystość jubileuszowa. Jutro zaplanowano benefis księdza prałata profesora Cypriana Rogowskiego. Wydarzenie będzie poświęcone 70-leciu urodzin i 45-leciu pracy naukowej. Organizatorzy podkreślają dorobek naukowca i jego związki z Mazowszem. Burmistrz Andrzej Sztybor wskazuje z kolei jego związek z Bieżuniem.
5: Tu się urodził, tu ukończył szkołę podstawową. To miejsce, które ukształtowało jego pierwsze doświadczenia i wartości. Jubilat przez całe życie zachowuje więź ze swoją małą ojczyzną. I choć jego droga wiodła przez Rzym, Kassel, Olsztyn i niemieckie uniwersytety, to myślą i sercem wraca nadal do Bieżunia.
2: Ksiądz jest wybitnym naukowcem, podkreśla Andrzej Sztybor.
5: To kapłan, uczony, nauczyciel, wychowawca, a także ambasador polskiej myśli teologicznej w Europie. Jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, wieloletnim kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także od 25 lat wykłada na Uniwersytecie w Wechcie w Niemczech.
2: Program rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przeniosą się do zabytkowego dworu w Chamsku, gdzie zaplanowano część oficjalną z wystąpieniami i laudacjami. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele samorządu, środowiska naukowego z Polski i zagranicy. Zaplanowano także oprawę muzyczną oraz spotkanie jubileuszowe. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 11:00. Sport. Po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii, Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawksza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może skończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie 7 miejsce w klasyfikacji i jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad Katem Mławianki i Jagiellonią Białystok 2, wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend. Potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja shopów na Śląsku. Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. W weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
2: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
4: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
2: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
5: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
2: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina, Andrija Rublowa. Wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza. Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19:00, wcześniej po 15:30, pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulaio. Dziś górski etap ze startem w formie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Na ogół pochmurno, spodziewajcie się deszczu, najmocniej ma padać na Pomorzu, w wielu regionach możliwe burze, lokalnie z gradem, tam też silny wiatr. Nad morzem miejscami tylko 10 stopni, na zachodzie do 14, w centrum do 16, na wschodzie i południowym wschodzie do 22.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena 1,25 litra 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino płyn do płukania 975 ml 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień maja. W 1986 roku Szymon Stółkowski został wyświęcony na prezbitera w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Od 2022 roku biskup diecezji płockiej.
3: Czy Pan Bóg mnie nie zaprasza do tego, żebym był tragarzem?
2: W 2004 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz Łukasz Nowotczyński strzelił swojego pierwszego gola w Ekstraklasie.
4: Bardzo się cieszę. Dostałem szansę tutaj od trenera zaprezentowania się.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Jeszcze nie wieczór z Janem Nowickim w roli głównej. Charakteryzacją zajmował się urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Co to dziecko robi?
6: Dziecko ma na imię Gosia.
5: Gosia.
2: W 2011 roku urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, Doda, wyruszyła w ogólnopolską trasę koncertową The Seven Temptations Tour. Występy odbyły się również poza granicami Polski, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.
7: Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę z Wami gościć w tej cudownej arenie.
2: W 2016 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Połtusku Arkadiusz Malarz.
8: Walczyłem do końca i cieszę się, że się udało i że wracam do gry.
2: Urodzili się. W 1921 roku Tadeusz Kamecki, pseudonim Gucio, mieszkaniec Przasnysza, żołnierz Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, zamordowany w masowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1931 roku Zbigniew Końca, członek antykomunistycznej grupy zbrojnej działającej na terenie powiatu działdowskiego, rozpracowanej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie za dokonanie zamachów na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa i ORMO oraz nielegalne posiadanie broni, wysokość kary oraz dalsze losy nieznane. W 1986 roku Patryk Klofik, piłkarz występujący na pozycji środkowego lub bocznego pomocnika, grał m.in. w Drwęcy, Nowym Mieście Lubawskim.
9: Wszędzie trenerowi pokazuje mi się, że jestem jeszcze daleki od mojej optymalnej formy, także na pewno będę się starał.
2: Zmarli w 1966 roku Felix Zalewski, urodzony w Mławie inżynier górnictwa, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prekursor zabezpieczania podziemi miast polskich i wytyczania podziemnych tras turystycznych. W 2022 roku Ignacy Gogolewski, urodzony w Ciechanowie aktor teatralny i filmowy, reżyser oraz scenarzysta, był określany mianem jednego z ostatnich mistrzów starej szkoły aktorskiej, polegającej na szacunku dla słowa, dbałości o frazę muzyczną tekstu oraz właściwym operowaniu głosem. W 2009 roku został wyróżniony tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Mówił wówczas o ubożeniu naszego ojczystego języka.
10: Szczególnie to dotyczy młodzieży, która ma do tego prawo. Ma swój tak zwany slang, siema, jakieś jeszcze inne, jeszcze nie opanowałem.
11: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa. Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
2: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
4: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978,49 zł brutto.
2: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
2: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
2: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
1: Szukamy najlepszych.
2: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
2: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
1: W drodze.
2: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
5: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, no potykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
2: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
6: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
2: Propozycje zmian trafiły m.in. do Ministerstwa Infrastruktury.
1: Uwaga, konkurs!
2: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
2: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
8: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
2: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
1: Mazowsze zaprasza.
2: Spędźcie Noc Muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
9: Najbliższy weekend to weekend Nocy Muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
2: Atrakcje dla zwiedzających przygotowało Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Na Zamku Książąt Mazowieckich odbędzie się m.in. pokaz walk rycerskich, mówi Nina Matczak, kierownik działu promocji i komunikacji w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
10: Na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie od godziny 18 rozpocznie się pełen atrakcji program historyczno-filmowy. Na dziedzińcu będzie można zobaczyć prezentację uzbrojenia oraz pokazy walk rycerskich w wykonaniu chorągwi rycerstwa ziemi ciechanowskiej. Na późniejszy wieczór zachęcamy zabrać ze sobą kocyki, bo na dziedzińcu zamkowym będzie można usiąść i obejrzeć ostatni pojedynek Ridleya Scotta. Przez cały czas dostępne będą atrakcje towarzyszące. Zbrojownia, tor łuczniczy, średniowieczne gry planszowe oraz nauka walk na miękkie miecze.
2: Tego dnia zachęcamy także do odwiedzin Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, gdzie odbędzie się m.in. pokaz Teatru Ognia.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
11: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360.

0: Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, a co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Marcin Krzamiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
2: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
4: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
5: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
4: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
2: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Lis, galeria kostki brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamień.

0: 509-461-715. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu radio.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Inflacja w kwietniu znów w górę. Są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie. A na koniec o pociągu w kolorze zupy. Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nią 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
3: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
2: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
4: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
2: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Moskwa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja. A pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
3: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
2: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
4: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
2: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
2: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino płyn do płukania 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Giełdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wybitnej postaci związanej z międzywojennym Sierpcem, jakim był Wacław Kurbski. Pod koniec XIX wieku, po ukończeniu studiów prawniczych, Wacław Kurbski przybył do Sierpca, gdzie otworzył biuro notarialne. Był niezwykle pracowity, odpowiedzialny, a jednocześnie tryskający energią i wkrótce zajął czołowe miejsce w elicie towarzyskiej i intelektualnej miasta. Przez ponad 30 lat był mózgiem i duszą inicjatyw obywatelskich na różnych polach. Działał jako inicjator i pierwszy prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Drobnego Kredytu, Rady Nadzorczej Towarzystwa Spółdzielczego Rolnik i Rady Nadzorczej Spółdzielni Zgoda. W 1906 roku był inicjatorem powstania Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu i jego prezesem. Koło zorganizowało pierwszą szkołę początkową z polskim językiem nauczania i bibliotekę publiczną. W 1908 roku został organizatorem i pierwszym prezesem oddziału Towarzystwa Naukowego Polskiego. Był też jednym z głównych inicjatorów i twórców progimnazjum męskiego humanistycznego w Sierpcu w roku 1916. O wysokiej pozycji i autorytecie rejenta Kurbskiego w Sierpcu świadczą takie fakty jak wybranie go po wybuchu I wojny światowej na członka gubernialnego Komitetu Obywatelskiego i przewodniczącego Rady Opiekuńczej w Sierpcu. Była to organizacja charytatywna, która sprawowała opiekę nad ofiarami wojny i uciekinierami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku pełnił obowiązki burmistrza Sierpca, a w 1920 roku po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej wybrano go na prezesa Miejskiego Komitetu Obrony Państwa. Lokal jego biura i dom Kurbskiego przez długie lata stanowiły nieformalne centrum ruchu obywatelskiego i społecznego w Sierpcu. Wacław Kurbski pochodził z rodziny ziemiańskiej i był czołowym obok Tomasza Siekluckiego działaczem narodowej demokracji w powiecie sierpeckim, współorganizował w powiecie obóz Wielkiej Polski. Po przewrocie majowym ostro krytykował politykę gospodarczą rządu, uwięzienie generała Tadeusza Rozwadowskiego i zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego, co zantagonizowało go z sanacyjnymi władzami powiatowymi i zmusiło w latach 30. do zmiany miejsca pracy. Otworzył mianowicie swój notariat w Mławie. W przeciwieństwie jednak do wielu działaczy endeckich był daleki od zajadłego antysemityzmu. Potrafił konstruktywnie współpracować z działaczami różnych opcji politycznych. Jak większość endeków był krytycznie nastawiony do polityki Niemiec wobec Polski, w związku z czym był represjonowany przez niemieckie władze okupacyjne w czasie I i II wojny światowej. W latach 1927-1928 w Myślinie pod Sierpcem wybudował, dziś jest to ulica Staszica, dom stanowiący jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa w mieście. Powiązany był więzami rodzinnymi ze znanymi w Sierpcu rodzinami Geislerów i Ożarowskich. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
2: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
4: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
2: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
5: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
2: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki. A to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Parafia świętuje jubileusz ćwierć wieku wspólnoty w Mławie. Kobieca energia nad jeziorem, festiwal i potańcówka w Lidzbarku. Hegemon polskiego futsalu, podsumowanie sezonu KS Górzno Nowy Świt. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Parafia pod wezwaniem świętej rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale Benemerenti Diecezji Płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Sprengiela, listy Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowane przez cały rok. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dłużnik-Romańska.
3: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku, sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
2: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
3: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem stawałam na próżno, bo już to słowo było.
2: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkania autorskie odbędą się dziś w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Początek o godzinie 16:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Fitness, joga i wieczorna zabawa pod gwiazdami. W Lidzbarku odbędzie się wydarzenie Siła jest kobietą. Organizatorzy przygotowali strefę ruchu z fitnessem i zumbą oraz część relaksacyjną z jogą i stretchingiem. Będą też konsultacje kosmetyczne i koktajl bar. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Powstanie specjalna strefa malucha oraz dmuchańce. Wieczorem zaplanowano potańcówkę z DJ-em. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również akcja charytatywna na rzecz Fundacji DKMS oraz przytuliska Psia Przystań w Lidzbarku. Impreza odbędzie się jutro w Parku Sportowo-Rekreacyjnym nad Jeziorem Lidzbarskim. Początek o godzinie 16:00, potańcówka ruszy o godzinie 20:00. Po świetnym mistrzowskim sezonie 2024-2025 wydawało się, że KS Górzno Nowy Świt jest już na szczycie swojego sportowego potencjału. Nikt jednak nie był gotowy na skalę dominacji mistrzyń w kolejnej kampanii. Pierwsze mistrzostwo drużyny Grzegorza Bały w Ekstralidze futsalu kobiet pokazało możliwości górznianek. 61 punktów, 1 remis i 1 porażka w trakcie sezonu to kapitalne statystyki, których pobicia ciężko było się spodziewać. Rozgrywki 2025-26 pokazały jednak, że granica dla tej drużyny jest gdzieś wysoko w niebiosach. Mistrzynie pokonały każdego rywala, który stanął im na drodze, nie zanotowały choćby jednego straconego punktu. Niesamowitą formę dobrze obrazuje ligowy bilans bramkowy. 222 strzelone bramki, zaledwie 26 straconych. Ligowe dominatorki dołożyły do tego zdobyty Puchar Polski, zamykając rozgrywki z podwójną koroną. Zespół zebrał również kluczowe doświadczenie w kontynentalnych rozgrywkach, zajmując czwarte miejsce w klubowych mistrzostwach Europy, gdzie zawodniczki mogły zmierzyć się z bardziej doświadczonymi rywalkami ze starego kontynentu. Teraz cała ekipa ma czas na zasłużony odpoczynek przed walką o kolejne trofea.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 19 stopni teraz w regionie. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burza, a później pogorszenie pogody. Weekend pochmurny z możliwymi przelotnymi opadami. Jutro maksymalnie 15 stopni, a w niedzielę tylko 13. Wiatr słaby i umiarkowany zmieni kierunek na północny. Ciśnienie zacznie rosnąć. I jeszcze zaproszenie. Mazowsze wielowyznaniowe. Smak kuchni żydowskiej, katolickiej i prawosławnej. Jak religia kształtowała codzienne i świąteczne menu. O tym dziś w ramach projektu Przy wspólnym stole porozmawiamy z kierownikiem Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie Jarosławem Wałaszykiem. Gość Radia 7 dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km. Na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
3: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
2: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
2: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
5: Za kogo się przebraliście w tym roku?
6: No za żółwie ninja.
5: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
7: Kapsel.
5: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
7: Tak.
5: A skąd ci majstrowie?
7: Zagiechano, a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
8: Energia najlepszym kołem jest!
5: Klucze do miasta przekazane?
9: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
5: Kraków już w waszych rękach teraz.
6: Tak.
2: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młyn odzyskał blask, nowe miejsce na mapie Ciechanowa. Powiat z rządowym wsparciem, będą zakupy sprzętu kryzysowego. Nowy żłobek w gminie, ruszają pierwsze zgłoszenia. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
3: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny, zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która stanie się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
2: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
3: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
2: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna. Powstały alejki, strefa rekreacyjna i dojście nad rzekę Łydynię. Przy obiekcie przygotowano też plac zabaw i miejsca wypoczynku. Koszt całego projektu to prawie 25 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich oraz samorządu województwa mazowieckiego. Powiat działdowski otrzyma prawie 1 400 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki dofinansowaniu samorząd kupi specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizuje stację uzdatniania wody. W planach są zakupy i m.in. ciągnika, ładowarki teleskopowej, koparko-ładowarki, agregatu prądotwórczego i beczkowozu. Powiat chce też doposażyć służby w sprzęt do łączności i zorganizować szkolenia z zakresu ochrony ludności. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Ponad 1 000 000 złotych dołoży do inwestycji powiat działdowski. Rozpoczynają się wstępne zgłoszenia dzieci do nowego gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie. Placówka ma rozpocząć działalność 1 września. Opieka będzie prowadzona od godziny 6 do 17. Do żłobka będą mogły uczęszczać dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Mochowo. Jeśli pozostaną wolne miejsca, szanse otrzymają także mieszkańcy spoza gminy. Wstępne zgłoszenia urząd przyjmuje do 29 maja. Można je składać osobiście w urzędzie gminy lub telefonicznie. Samorząd podkreśla, że zgłoszenie ma charakter informacyjny i nie jest jeszcze właściwą rekrutacją. Budowa żłobka jest współfinansowana z programu Aktywny Maluch oraz środków Krajowego Planu Odbudowy. Sport po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii. Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawkrza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może zakończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie 7 miejsce w klasyfikacji i jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad Katem Mławianki Jagiellonią Białystok 2 wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! 19 stopni teraz w regionie, jeszcze dziś możliwy deszcz i burza, a później pogorszenie pogody. Weekend pochmurny z możliwymi przelotnymi opadami, jutro maksymalnie 15 stopni, a w niedzielę tylko 13. Wiatr słaby i umiarkowany, zmieni kierunek na północny, ciśnienie zacznie rosnąć. I jeszcze zaproszenie. Mazowsze wielowyznaniowe, smak kuchni żydowskiej, katolickiej i prawosławnej. Jak religia kształtowała codzienne i świąteczne menu? O tym dziś w ramach projektu Przy wspólnym stole porozmawiamy z kierownikiem Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie Jarosławem Wałaszykiem. Gość Radia 7 dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7.
5: w regionie numer

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji.

0: Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w Kasie Ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 16.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
10: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
9: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
11: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
9: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro Noc Muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
0: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
9: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
12: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
9: W Noc Muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień maja. W 1986 roku Szymon Stółkowski został wyświęcony na prezbitera w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Od 2022 roku biskup diecezji płockiej.
3: Czy Pan Bóg mnie nie zaprasza do tego, żebym był tragarzem?
2: W 2004 roku urodzony w Ciechanowie piłkarz Łukasz Nowotczyński strzelił swojego pierwszego gola w Ekstraklasie.
4: Bardzo się cieszę. Dostałem szansę tutaj od trenera zaprezentowania się.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Jeszcze nie wieczór z Janem Nowickim w roli głównej. Charakteryzacją zajmował się urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Co to dziecko robi?
6: Dziecko ma na imię Gosia.
5: Gosia.
2: W 2011 roku urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska Doda wyruszyła w ogólnopolską trasę koncertową The Seven Temptations Tour. Występy odbyły się również poza granicami Polski, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.
7: Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę z Wami gościć w tej cudownej arenie.
2: W 2016 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Połtusku Arkadiusz Malarz.
8: Walczyłem do końca i cieszę się, że się udało i że wracam do gry.
2: Urodzili się. W 1921 roku Tadeusz Kamecki, pseudonim Gucio, mieszkaniec Przasnysza, żołnierz Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, zamordowany w masowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1931 roku Zbigniew Końca, członek antykomunistycznej grupy zbrojnej działającej na terenie powiatu działdowskiego, rozpracowanej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie za dokonanie zamachów na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa i ORMO oraz nielegalne posiadanie broni, wysokość kary oraz dalsze losy nieznane. W 1986 roku Patryk Klofik, piłkarz występujący na pozycji środkowego lub bocznego pomocnika, grał m.in. w Drwęcy, Nowym Mieście Lubawskim.
9: Wszyscy trenerowie pokazuje mi się, że jestem jeszcze daleki od mojej optymalnej formy, także na pewno będę się starał.
2: Zmarli w 1966 roku Felix Zalewski, urodzony w Mławie inżynier górnictwa, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prekursor zabezpieczania podziemi miast polskich i wytyczania podziemnych tras turystycznych. W 2022 roku Ignacy Gogolewski, urodzony w Ciechanowie aktor teatralny i filmowy, reżyser oraz scenarzysta, był określany mianem jednego z ostatnich mistrzów starej szkoły aktorskiej, polegającej na szacunku dla słowa, dbałości o frazę muzyczną tekstu oraz właściwym operowaniu głosem. W 2009 roku został wyróżniony tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Mówił wówczas o ubożeniu naszego ojczystego języka.
10: Szczególnie to dotyczy młodzieży, która ma do tego prawo. Ma swój tak zwany slang, siema, jakieś jeszcze inne, jeszcze nie opanowałem.
11: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
1: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawcę strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
3: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden wprowadzony.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
4: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
2: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
5: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
2: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.

0: Reklama. Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Która?

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Parafia świętuje jubileusz ćwierć wieku wspólnoty w Mławie. Kobieca energia nad jeziorem, festiwal i potańcówka w Lidzbarku. Hegemon polskiego futsalu, podsumowanie sezonu KS Górno Nowy Świt. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Parafia pod wezwaniem świętej rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale Benemerenti diecezji płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Sprengiela, listy Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowane przez cały rok. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dłużnik-Romańska.
3: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku, sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
2: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
3: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem stawałam na próżno, bo już to słowo było.
2: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Fitness, joga i wieczorna zabawa pod gwiazdami. W Lidzbarku odbędzie się wydarzenie Siła jest kobietą. Organizatorzy przygotowali strefę ruchu z fitnessem i zumbą oraz część relaksacyjną z jogą i stretchingiem. Będą też konsultacje kosmetyczne i koktajl bar. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Powstanie specjalna strefa malucha oraz dmuchańce. Wieczorem zaplanowano potańcówkę z DJ-em. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również akcja charytatywna na rzecz Fundacji DKMS oraz przytuliska psia przystań w Lidzbarku. Impreza odbędzie się jutro w Parku Sportowo-Rekreacyjnym nad Jeziorem Lidzbarskim. Początek o godzinie 16, potańcówka ruszy o godzinie 20. Po świetnym mistrzowskim sezonie 2024-2025 wydawało się, że KS Górno Nowy Świt jest już na szczycie swojego sportowego potencjału. Nikt jednak nie był gotowy na skalę dominacji mistrzyń w kolejnej kampanii. Pierwsze mistrzostwo drużyny Grzegorza Bały w Ekstralidze futsalu kobiet pokazało możliwości górznianek. 61 punktów, 1 remis i 1 porażka w trakcie sezonu to kapitalne statystyki, których pobicia ciężko było się spodziewać. Rozgrywki 2025-26 pokazały jednak, że granica dla tej drużyny jest gdzieś wysoko w niebiosach. Mistrzynie pokonały każdego rywala, który stanął im na drodze, nie zanotowały choćby jednego straconego punktu. Niesamowitą formę dobrze obrazuje ligowy bilans bramkowy. 222 strzelone bramki, zaledwie 26 straconych. Ligowe dominatorki dołożyły do tego zdobyty Puchar Polski, zamykając rozgrywki z podwójną koroną. Zespół zebrał również kluczowe doświadczenie w kontynentalnych rozgrywkach, zajmując czwarte miejsce w klubowych mistrzostwach Europy, gdzie zawodniczki mogły zmierzyć się z bardziej doświadczonymi rywalkami ze starego kontynentu. Teraz cała ekipa ma czas na zasłużony odpoczynek przed walką o kolejne trofea.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: She's crazy like...

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, a może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył, około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
3: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miała. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewnieni przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce szacowana dotąd na około 10 tysięcy nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
5: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
2: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata Literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
6: Black and white is an honest deal with you.
7: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji, a czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
2: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest to krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony po 4 latach występów w koszulce Blaugrany. W niedzielę pewna tytułu Barsa rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już tylko 4 mecze pozostały do rozstrzygnięcia turnieju tenisowego w Rzymie wśród mężczyzn i kobiet. W finale pań nie zobaczymy Igi Świątek, za to wśród panów po raz pierwszy od pół wieku może wygrać Włoch. Wielkie szanse ma na to Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dziokowicza. Zanim Sinner zagra o tytuł, musi jeszcze wygrać wieczorny półfinał z Daniłem Miedwiediewem. Ale już pokonując w ćwierćfinale Andrija Rublowa, poprawił rekord Nowaka Dziokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turniejach rangi ATP Masters 1000. Wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
9: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dziokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach. Więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powija i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dziokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
8: Sinner o finał z Miedwiediewem zagra dziś wieczorem, o ile pozwoli na to pogoda, bo pierwszy półfinał Casper Ruud Luciano Darderi został przerwany przez deszcz. Z kolei jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Igę Świątek. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z Formi na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, który minął linię mety na 15 pozycji niespełna 3 minuty po Duńczyku.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wybitnej postaci związanej z międzywojennym Sierpcem, jakim był Wacław Kurbski. Pod koniec XIX wieku, po ukończeniu studiów prawniczych, Wacław Kurbski przybył do Sierpca, gdzie otworzył biuro notarialne. Był niezwykle pracowity, odpowiedzialny, a jednocześnie tryskający energią i wkrótce zajął czołowe miejsce w elicie towarzyskiej i intelektualnej miasta. Przez ponad 30 lat był mózgiem i duszą inicjatyw obywatelskich na różnych polach. Działał jako inicjator i pierwszy prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Drobnego Kredytu, Rady Nadzorczej Towarzystwa Spółdzielczego Rolnik i Rady Nadzorczej Spółdzielni Zgoda. W 1906 roku był inicjatorem powstania Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu i jego prezesem. Koło zorganizowało pierwszą szkołę początkową z polskim językiem nauczania i bibliotekę publiczną. W 1908 roku został organizatorem i pierwszym prezesem oddziału Towarzystwa Naukowego Polskiego. Był też jednym z głównych inicjatorów i twórców progimnazjum męskiego humanistycznego w Sierpcu w roku 1916. O wysokiej pozycji i autorytecie rejenta Kurbskiego w Sierpcu świadczą takie fakty jak wybranie go po wybuchu I wojny światowej na członka gubernialnego Komitetu Obywatelskiego i przewodniczącego Rady Opiekuńczej w Sierpcu. Była to organizacja charytatywna, która sprawowała opiekę nad ofiarami wojny i uciekinierami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku pełnił obowiązki burmistrza Sierpca, a w 1920 roku po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej wybrano go na prezesa Miejskiego Komitetu Obrony Państwa. Lokal jego biura i dom Kurbskiego przez długie lata stanowiły nieformalne centrum ruchu obywatelskiego i społecznego w Sierpcu. Wacław Kurbski pochodził z rodziny ziemiańskiej i był czołowym obok Tomasza Siekluckiego działaczem narodowej demokracji w powiecie sierpeckim, współorganizował w powiecie obóz Wielkiej Polski. Po przewrocie majowym ostro krytykował politykę gospodarczą rządu, uwięzienie generała Tadeusza Rozwadowskiego i zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego, co zantagonizowało go z sanacyjnymi władzami powiatowymi i zmusiło w latach 30. do zmiany miejsca pracy. Otworzył mianowicie swój notariat w Mławie. W przeciwieństwie jednak do wielu działaczy endeckich, był daleki od zajadłego antysemityzmu. Potrafił konstruktywnie współpracować z działaczami różnych opcji politycznych. Jak większość endeków, był krytycznie nastawiony do polityki Niemiec wobec Polski, w związku z czym był represjonowany przez niemieckie władze okupacyjne w czasie I i II wojny światowej. W latach 1927-1928 w Myślinie pod Sierpcem wybudował, dziś jest to ulica Staszica, dom stanowiący jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa w mieście. Powiązany był więzami rodzinnymi ze znanymi w Sierpcu rodzinami Geislerów i Ożarowskich. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młyn odzyskał blask, nowe miejsce na mapie Ciechanowa. Powiat z rządowym wsparciem, będą zakupy sprzętu kryzysowego. Nowy żłobek w gminie, ruszają pierwsze zgłoszenia. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
3: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny, zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która staje się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
2: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
3: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
2: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna. Powstały alejki, strefa rekreacyjna i dojście nad rzekę Łydynię. Przy obiekcie przygotowano też plac zabaw i miejsca wypoczynku. Koszt całego projektu to prawie 25 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich oraz samorządu województwa mazowieckiego. Powiat działdowski otrzyma prawie 1 400 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki dofinansowaniu samorząd kupi specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizuje stację uzdatniania wody. W planach są zakupy i m.in. ciągnika, ładowarki teleskopowej, koparko-ładowarki, agregatu prądotwórczego i beczkowozu. Powiat chce też doposażyć służby w sprzęt do łączności i zorganizować szkolenia z zakresu ochrony ludności. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Ponad 1 000 000 złotych dołoży do inwestycji powiat działdowski. Rozpoczynają się wstępne zgłoszenia dzieci do nowego gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie. Placówka ma rozpocząć działalność 1 września. Opieka będzie prowadzona od godziny 6 do 17. Do żłobka będą mogły uczęszczać dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Mochowo. Jeśli pozostaną wolne miejsca, szanse otrzymają także mieszkańcy spoza gminy. Wstępne zgłoszenia urząd przyjmuje do 29 maja. Można je składać osobiście w urzędzie gminy lub telefonicznie. Samorząd podkreśla, że zgłoszenie ma charakter informacyjny i nie jest jeszcze właściwą rekrutacją. Budowa żłobka jest współfinansowana z programu Aktywny Maluch oraz środków Krajowego Planu Odbudowy. Sport. Po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii. Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawksza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może zakończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie 7. miejsce w klasyfikacji i jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad Katem Mławianki Jagiellonią Białystok 2 wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Josera. We care, you grow.
2: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
1: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
2: Co one mi dadzą?
1: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
6: Chciałbym złapać ją przed nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze sklep.
5: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
3: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
2: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
4: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
2: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
2: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
6: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
2: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS kwadrat.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. I tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na igrzyska olimpijskie. Sankcje wprowadzono po inwazji Rosji na Ukrainę sprzed 4 lat. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Tajner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i doprowadził Adama Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później przez 16 lat był prezesem PZN. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Jutro w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych mitingów Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieracki, który będzie nadawać tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w Diamentowej Lidze czeka do początku czerwca na miting w Rzymie, gdzie równo 2 lata temu wywalczyła tytuł mistrzyni Europy.
8: To będzie mój pierwszy powrót do Rzymu po mistrzostwach Europy na ten stadion, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę mam tam wspaniałe wspomnienia i bardzo chętnie znów stanę na tej bieżni. Może te wspomnienia wrócą i dodadzą mi też energii na tą resztę sezonu.
7: a 23 sierpnia, czyli za 100 dni zawody Diamentowej Ligi, gościć będzie po raz kolejny Stadion Śląski w Chorzowie. Finał cyklu na początku września w Brukseli. Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalkami Polek w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Losowanie odbyło się dziś w Łodzi, a turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w 4 polskich miastach, oprócz Łodzi także w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Sosnowcu. Początek rywalizacji 5 września.
2: Burze przechodzą dziś nad Polską, od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice. Są także we wschodniej części kraju, opadom towarzyszy silny wiatr. Natomiast na zachodzie kraju silne opady deszczu. A jutro w ciągu dnia duże zachmurzenie, przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół na termometrach od 12 do 16 stopni.
9: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: roku zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
2: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze...
1: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
3: Reklama.
4: Czy

0: Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
1: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze strefy.
0: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
2: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
3: Reklama.
4: Right now. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów jeden po drugim.

0: Reklama.
1: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.